Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
1: No ale jest też dużo radości. Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrijewa. Wygrała 3-6, 2-6. Maja sama przyznaje, że po tej porażce w jej głowie mieszają się różne emocje.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
1: Mówiła Maja Chwalińska. Finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Gratulacje Maison, piękny turniej, napisała na Instagramie Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciółka Mai Chwalińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna, to policyjny bilans z piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 11. Trójmiejskim Marszu Równości, który przeszedł po południu ulicami Śródmieścia Gdańska. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Równość wieje od morza. Na skwerze Świętopełka Wielkiego pojawili się też przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy mieli transparenty m.in. z hasłami Stop LGBT, Stop Dewiacji. Od uczestników Marszu Równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd polskiej piosenki powiększyła się o 2 gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Niedziela miejscami ze słońcem, ale spodziewajcie się deszczu i burz, a najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Na termometrach nad morzem od 18 do 20 stopni, na zachodzie 24, na Mazowszu 26.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, 2 funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzei 89. Telefon 664 121 828.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek, Wiktorowo.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
3: Dzień dobry, dziś wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka. Z tej okazji w naszym studiu dzieje się coś niezwykłego, bo mikrofon przyjmują najmłodsi. Gotowi? No to zaczynamy. Cześć wszystkim, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Na początek powiedzcie, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka.
4: Ja ogólnie lubię robić wszystko i się bawić z moim psem i jeździć na wakacje, ale najbardziej lubię robić domowe kina, jak mam wolny czas. Moja mama robi nam popcorn, mój tata pyszne zapiekanki, mój brat przepyszną lemoniadę, a ja nam przygotuję kino.
3: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
5: W przyszłości by chciała zostać nauczycielką, ponieważ bardzo lubię się opiekować i pomagać innym. Pragnę, żeby uczniowie mnie kochali tak, jak my dziś kochamy naszą panią Paulinę. Będę z przyjemnością uczyła i oceniała, ale też się z nimi bawiła.
3: Co najbardziej lubisz w Dniu Dziecka?
6: W Dniu Dziecka najbardziej lubię to, że z rodziną świętuję to, że jestem dzieckiem. Idziemy na lody z rodziną, idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
3: Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?
7: Świat rządzony przez dzieci wyglądałby moim zdaniem tak nie za dobrze, z tego powodu, że
6: z rodziną idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
3: Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?
7: Świat rządzony przez dzieci wyglądałby moim zdaniem tak nie za dobrze, z tego powodu, że dzieci niektóre psułby sobie wzrok, bo ciągle by grały na konsoli, niektóre nie chciałyby się uczyć i nie znalazłyby pracy i potem byłyby biedne. Niektóre dzieci, jakby jakieś dziecko było chore, nie mogłoby pójść do lekarza, dlatego że lekarz wypisując receptę rozkazuje, żeby brali te lekarstwa i te. Ale to ma być świat rządzony przez dzieci, więc dzieci nie będą brać tych lekarstw i będą umierać z powodu chorób, tak? No, niektóre dzieci mogą zechcieć prowadzić wojny z innymi ludźmi, bo będą wyglądać inaczej, a one nie będą tego tolerować.
3: Jaka jest Twoja ulubiona zabawka albo gra?
8: Najbardziej lubię bawić się lalkami i grać z mamą w gry planszowe, co sprawia mi radość, bo wtedy razem spędzamy czas, jest wesoło i bardzo się cieszę, kiedy z mamą wygrywam.
3: Co najbardziej lubisz w Dniu Dziecka?
9: Bardzo lubię Dzień Dziecka, ponieważ rodzice organizują nam wiele niespodzianek i jeździmy na różne wycieczki. W tym roku zamierzamy się wybrać na Strzelnicę i do Malborka, ponieważ tam organizują się różne zabawy. Spędzamy dużo czasu z rodzicami i rodziną.
3: Kto zawsze potrafi Cię rozśmieszyć?
10: Z mojej rodziny najbardziej potrafi mnie rozśmieszyć mój tata. Robi śmieszne miny i mnie łaskocze. Myślę, że robi to dlatego, że bardzo lubi, jak się uśmiecham i śmieję.
3: Jakie są Twoje marzenia?
11: Moje marzenia są takie, żeby zostać piłkarzem, być sławny i być znanym, odwiedzać luźne zabytki i zwiedzać świat i mieć w przyszłości Polsce.
12: Po szkole najbardziej lubię bawić się na dworze, ponieważ dni są coraz dłuższe, jest coraz cieplej i mogę się dłużej bawić. Mogę skakać na trampolinie, zjeżdżać na zjeżdżalni, ale też mogę jeździć na rowerze, bawić się z siostrą, jeździć na hulajnodze i na rolkach.
3: Co sprawia Ci największą radość na co dzień?
13: Sprawia mi największą radość na co dzień to, że odkrywam świat razem z moim bratem Jędrusiem i bardzo lubię malować i lubię się bardzo bawić z moimi koleżankami i kolegami w przedszkolu i sprawia mi to wielką przyjemność.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
2: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
4: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
5: Nowe przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu. Znany influencer odwiedził Pixland we Włocławku. Oraz 17-latek oszukał seniorkę metodą na policjanta. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów. Mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
6: Czyli od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia.
5: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy. Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Pixlandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką. Mówi Toffee Crisp.
7: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
5: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
8: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
9: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
8: I lubisz jego content?
9: Tak.
8: A co najbardziej w nim lubisz?
9: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
5: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie to Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją. Mogileńscy policjanci zatrzymali 17-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. 83-letnia mieszkanka Inowrocławia zmanipulowana przez fałszywą policjantkę zostawiła przed mieszkaniem 50 tysięcy złotych. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego podczas kontroli drogowej w okolicach Mogilna. Mężczyzna podróżował Mercedesem, którego kierowca próbował uciec przed policją i wpadł do rowu. Przy 17-latku znaleziono skradzione pieniądze, które zostały odzyskane. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca Oleśnicy na 2 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego uczestnika zdarzenia.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
4: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
4: Dzień dobry Państwu, Patryk Jarmierski, a dziś moim i Państwa gościem jest wyjątkowy, nietuzinkowy artysta, Marcin Daniec. No właśnie, w sobotę wystąpił Pan na Jarmarku Kazimierzowskim w mieście Kowal. Widziałem oczywiście ten występ, no i co można powiedzieć, no było świetnie jak zawsze. A więc moim pierwszym pytaniem będzie to, skąd Pan czerpie tyle energii i motywacji, aby dalej występować na scenie już tyle lat?
5: To jest pytanie, które zmusza mnie, po pierwsze, do tego, żeby zdradzić Wam moją ścisłą tajemnicę. Pan widzi, że udaje, prawda? Po drugie, będzie mnie to pytanie zmuszało do totalnej nieskromności, ale to już sobie poradzę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że Pan zauważył ten power, bo nie ma mowy o udawaniu. Ja byłem tyle razy w Kowalu, ale i na występach, i przejazdem, bo przecież domyśla się Pan, Pana nie było na świecie. Myśmy do Teściowej, do Kruszwicy jeździli właśnie przez Kowal, a teraz po prostu widzi Pan, rozbestwieni tą autostradką w Wrześciu skręcamy. I jesteśmy troszkę szybciej, ale zawsze, kiedy mnie zapraszają, przyjeżdżam. Jestem bardzo dobrym kolegą, cieszę się, bo pan burmistrz mnie bardzo lubi. No i nie ukrywam, że zagrałem tutaj z całego serca spotkanie na cześć Janka Nowickiego. W sercu mam go głęboko. Nawet powiem panu, nie mogę się nigdy pogodzić, bo Janek mnie zapraszał, żeby wystąpić w Kowalu na Zameczku, no tylko, że była franca pandemia. Przepraszam panie za to mało wyszukane słowo, ale świadomie je użyłem. No i dlatego teraz spłacam dług wdzięczności na równi z burmistrzem Jankowi. I no i widział pan, widzowie cudni, od pierwszej sekundy życzliwi. Nawet słyszał pan ten mój żart, że bawicie się tak pięknie, mimo że nie płaciliście za bilety. Cudo! Wyjeżdżam szczęśliwy i będę kolegom z Krakowa paplał, że nawet były dwie owacje na stojąco, mimo że większość stała cały czas. Ale jednak te VIP-y, widzi pan, wstały. Po prostu warto żyć dla takich ludzi.
4: Był pan w sobotę w Kowalu, na scenie. Czy przez te lata, gdy odwiedzał pan to miasto, zmieniało się w pańskich oczach pozytywnie?
5: Tak, tylko pomyślą wtedy, że namówił pana burmistrz, żeby Dańca powyciągał te wazelinki chwalenia. Ale kochani, no zmienia się kraj. No samo choćby to, że wyjeżdżam z domu i jadę dwoma, a już za Częstochową trzema pasami na północ. No, po prostu fantastyczne. Ile powstało nowych rzeczy. No nie ma już, że tam był, ja pamiętam jak byłem chłopcem, to był sklep, w którym chleb leżał na proszkach do prania, więc o to już się nigdy nie wróci. I jak będzie oglądał w internecie, jak to było super, że dzieci jechały na stogu na furze 5 metrów bez pasu bezpieczeństwa. Dzisiaj nie umiem się z tym pogodzić, że dziadek czerpał wodę ze studni wiaderkiem i dzieci topiły. No po prostu, że myśmy to wszystko przeżyli, to jest jakiś cud. A teraz proszę bardzo, mikrofon w cenie samochodu, kamera w cenie dwóch samochodów, dziennikarze na poziomie BBC. No, warto żyć.
4: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Marcin Daniec, artysta i satyryk.
5: A Państwu życzę, żeby Państwo trzymali formę i tak jak ze sceny. Życzę Państwu tylko zdrowia, a resztę proszę kombinować sobie samemu.
0: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
2: No jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
1: No ale jest też dużo radości. Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrijewa. Wygrała 3-6, 2-6. Maja sama przyznaje, że po tej porażce w jej głowie mieszają się różne emocje.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
1: Mówiła Maja Chwalińska, finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Gratulacje Maison, piękny turniej, napisała na Instagramie Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciółka Maji Chwalińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans z piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 11. Trójmiejskim Marszu Równości, który przeszedł po południu ulicami Śródmieścia Gdańska. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Równość wieje od morza. Na skwerze Świętopełka Wielkiego pojawili się też przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy mieli transparenty m.in. z hasłami Stop LGBT, Stop Dewiacji. Od uczestników Marszu Równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd polskiej piosenki powiększyła się o 2 gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niedziela miejscami ze słońcem, ale spodziewajcie się deszczu i burz, a najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Na termometrach nad morzem od 18 do 20 stopni, na zachodzie 24, na Mazowszu 26.

0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
2: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.
4: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
3: Jest parę minut po godzinie 11. Tradycyjnie zapraszamy już na kinowy wtorek.
4: A my jak co tydzień sprawdzamy najciekawsze premiery i nowości na dużym ekranie.
3: No to zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią kino z ogromnym dystansem i nie mają nic przeciwko temu, żeby śmiać się z filmów, które normalnie miałyby nas przestraszyć albo trzymać w napięciu. No wraca, uwaga, straszny film.
4: I myślę, że wielu słuchaczy już na sam dźwięk tego tytułu przypomina sobie sceny, które od lat krążą w internecie i są cytowane przy każdej możliwej okazji.
3: No bo umówmy się, seria Straszny Film zrobiła coś wyjątkowego. Wzięła horror, film akcji i popkulturę. Wrzuciła wszystko do jednego worka, no a potem kompletnie odwróciła to do góry nogami.
4: Tutaj nic nie było święte. Jeżeli jakiś film był popularny, można było być pewnym, że prędzej czy później stanie się obiektem żartów.
3: I właśnie dlatego te produkcje zdobyły taką popularność. Widzowie szli do kina nie po to, żeby się bać, ale żeby zobaczyć, jak twórcy wyśmiewają kolejne kinowe hity.
4: Za sukces pierwszych części odpowiadali m.in. bracia Wayans, którzy stworzyli styl tej serii. Absurdalny humor, kompletnie nieprzewidywalne sytuacje i żarty, które pojawiały się dosłownie co chwilę.
3: No i wygląda na to, że po latach Straszny Film znowu chce przypomnieć o sobie widzom.
4: A materiał do żartów przez ostatnie lata trochę się nazbierało. Mieliśmy mnóstwo horrorów, filmów o superbohaterach, wielkich blockbusterów i internetowych trendów.
3: Więc twórcy naprawdę mają z czego wybierać. Pytanie tylko, które współczesne filmy dostaną najbardziej?
4: No ja obstawiam, że nikt nie będzie bezpieczny.
3: I chyba właśnie tego oczekują fani tej serii. Nieskomplikowanej fabuły, tylko 2 godzin dobrej zabawy i śmiechu z rzeczy, które wszyscy dobrze znamy.
4: Jeżeli wychowaliście się na poprzednich częściach, albo po prostu lubicie parodie i komedie, które nie traktują siebie zbyt poważnie, to warto mieć ten tytuł na radarze.
3: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy Straszny Film po latach ponownie podbije kina i rozbawi widzów tak, jak to robił kiedyś. No to teraz coś dla fanów wielkich przygód fantasy i powrót do kultowych historii. Już 5 czerwca do kin trafia Władcy Wszechświata.
4: I jestem pewien, że wielu słuchaczy na sam tytuł od razu przypomina sobie Himena, Szkieletora i cały ten niezwykły świat Eterni.
3: Bo mówimy o marce, która dla wielu była symbolem dzieciństwa. Najpierw figurki, później serial animowany, no a teraz kolejna kinowa odsłona tej historii.
4: I trzeba przyznać, że materiał wyjściowy jest naprawdę potężny. Mamy księcia Adama, który staje się Himenem, najpotężniejszym człowiekiem we Wszechświecie, i odwieczną walkę dobra ze złem.
3: A po drugiej stronie stoi oczywiście Szkieletor, jeden z najbardziej charakterystycznych czarnych charakterów w tej historii popkultury.
4: To jest właśnie ten typ historii, który kojarzy się z wielkimi zamkami, magicznymi mieczami, niezwykłymi stworzeniami i epickimi pojedynkami.
3: Czyli wszystko to, co dobrze wygląda na dużym ekranie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy możliwość efektów specjalnych są nieporównywalnie większe niż kilkadziesiąt lat temu.
4: Za reżyserem odpowiada Travis Knight, którego wielu kibiców może kojarzyć z filmu Bumblebee. To daje nadzieję, że oprócz widowiska dostaniemy też bohaterów, którym będzie można kibicować.
3: I myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak twórcy połączył klimat lat 80. z oczekiwaniami współczesnych widzów.
4: Bo z jednej strony trzeba uszanować legendę i to, co pokochali fani, a z drugiej stworzyć film, który zainteresuje także młodsze pokolenie.
3: No takie produkcje często są też świetną okazją do rodzinnego wyjścia do kina. Rodzice przypominają sobie bohaterów swojego dzieciństwa, a dzieci poznają ich po raz pierwszy.
4: I nagle okazuje się, że historia sprzed ponad 40 lat nadal potrafi działać na wyobraźnię.
3: Jeżeli lubicie fantazy, wielkie starcia, dobra ze złem i historie, w których ważą się losy całych światów, to Władcy Wszechświata mogą być jedną z najciekawszych premier początku czerwca.
4: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy He-Man ponownie podbije serca widzów.
3: No to teraz coś z cyklu wydarzeń specjalnych w multikinie, a dokładnie kino na obcasach. I dzisiaj, 2 czerwca, na ekranach pojawi pojawi się film Drugie Życie.
4: I to jest jedna z tych historii, które pokazują, że czasami największe zmiany przychodzą wtedy, kiedy wcale ich nie chcemy.
3: Poznajemy Marię Angels, kobietę, która od 40 lat mieszka w Tangerze. Ma swoje miejsce, swoje przyzwyczajenia, swój świat i nagle okazuje się, że musi go zostawić.
4: A chyba każdy z nas wie, jak trudno jest zaczynać coś od nowa. Zwłaszcza, kiedy wydaje się, że wszystko jest już poukładane.
3: Właśnie dlatego ten film może trafić do wielu widzów, bo nie opowiada o wielkich katastrofach czy sensacyjnych wydarzeniach, tylko o życiu, o momentach, kiedy człowiek musi zmierzyć się ze zmianą.
4: I okazuje się, że za tą zmianą mogą kryć się rzeczy, których wcześniej kompletnie się nie spodziewaliśmy. Nowe znajomości, nowe doświadczenia, a nawet nowa miłość.
3: No to brzmi trochę jak przypomnienie, że nigdy nie jest za późno, żeby coś w swoim życiu zmienić, albo odkryć coś zupełnie nowego.
4: I bardzo podoba mi się też miejsce akcji. Tanger nie jest miastem, które często oglądamy w kinie. Jest tam słońce, kolorowe uliczki, wyjątkowy klimat i atmosfera, która sama w sobie staje się bohaterem tej historii.
3: No i nie bez powodu film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Wenecji. Takie wyróżnienie często pokazuje, że historia naprawdę trafia do ludzi i zostaje z nimi na dłużej.
4: Do tego główną rolę gra Carmen Maura, czyli legenda hiszpańskiego kina, znana między innymi z filmów Pedro Almodovara. I z tego, co mówią recenzenci, to właśnie jej kreacja jest jednym z największych atutów filmu.
3: Więc jeżeli ktoś ma ochotę na spokojniejszą, ciepłą, ale jednocześnie bardzo życiową opowieść o nowym początku, to Drugie Życie może być świetnym wyborem.
4: A teraz film, który wygląda jak połączenie kina akcji, sensacji i historii o ludziach, którzy potrafią załatwić sprawy tam, gdzie inni dawno by się poddali. Mowa o filmie Zawodowcy.
3: Już sam punkt wyjścia brzmi ciekawie. Jest Iwi, specjalistka od wyjątkowo trudnych zleceń dla bardzo bogatych klientów. Kiedy zwykłe rozmowy i negocjacje przestają działać, no to wtedy do akcji wkracza właśnie ona.
4: I tym razem zadanie wydaje się proste tylko na papierze. Trzeba odzyskać ogromny dług od miliardera mieszkającego na prywatnej wyspie. Problem w tym, że miliarder ma własną armię, ogromne wpływy i raczej nie zamierza oddawać pieniędzy.
3: No czyli klasycznie, jedziemy po swoje, ale bardzo szybko okazuje się, że nie będzie to łatwe. Iwi zbiera ekipę byłych żołnierzy, z którymi współpracuje od lat i wspólnie przygotowują plan wtargnięcia na wyspę.
4: A takie filmy lubimy najbardziej. Jest grupa specjalistów, każdy ma swoje umiejętności, każdy odpowiada za coś innego. I wszyscy wiedzą, że jeden błąd może kosztować naprawdę dużo.
3: To nie wygląda na kino, które stawia wyłącznie na strzelaniny. Jest tu po prostu sporo planowania, kombinowania i napięcia. Widz? No cały czas zastanawia się, czy misja pójdzie zgodnie z planem, czy wszystko rozsypie się po kilku minutach.
4: Zwłaszcza, że przeciwnik nie siedzi bezczynnie. Ludzie miliardera są przygotowani na różne scenariusze, więc bardzo szybko zaczyna się prawdziwa gra nerwów.
3: I właśnie takie historie często ogląda się najlepiej, kiedy bohaterowie mają konkretny cel, ograniczony czas i mnóstwo przeszkód po drodze.
4: Do tego dochodzi klimat luksusu, wielkich pieniędzy, prywatnych wysp i ludzi, którzy są przekonani, że no mogą wszystko.
3: No a potem pojawia się ktoś, kto postanawia sprawdzić, czy rzeczywiście no mogą wszystko.
4: Więc jeżeli lubicie filmy o ekipach, to zadań specjalnych, skomplikowanych akcjach i misjach, które z każdą minutą robią się coraz bardziej niebezpieczne, to Zawodowcy mogą być bardzo ciekawą propozycją.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Za rogiem kolejny nabór wniosków na mieszkania na celulozowej. Oraz prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy Zielonych Terenów Śródmieścia. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23. Dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak, jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Celulozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
3: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony między innymi w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej, przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw komunikacji z mediami w biurze prezydenta.
5: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku.
3: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy MZBIT.
6: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe. To od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
3: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
5: Po polsku.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zaczniemy oczywiście od tego gorącego tematu, jakim są zielone tereny Śródmieścia. Do ich zazielenienia daleka jeszcze droga, ale chociaż do przejezdności proszę nam powiedzieć, że już taka krótsza, bo czekamy na to wszyscy z dużą niecierpliwością.
2: Jak widzimy, wykonawca zintensyfikował swoje prace na tej inwestycji i mamy nadzieję, że w czerwcu cała droga, całe zielone Śródmieścia, czyli Jagiellonia, Jagiellońska, Szczęśliwa, Zduńska będą dostępne dla mieszkańców.
1: W czerwcu.
2: Tak, mówimy o czerwcu.
1: Tak. Czy mówimy o skrzyżowania, które również. Czyli taki jest plan na teraz.
2: Taki jest plan. Rozmawiamy z wykonawcą, wywieramy presję, wiadomo, aczkolwiek z tyłu głowy mamy zawsze to, że to są nasi podwykonawcy i martwimy się też o to, żeby nie zostali oni bez zapłaconych faktur. Więc musimy także z tym wykonawcą.
1: Czyli to jest trochę tak, że na kompromisie zależy wszystkim, żeby jednak.
2: Tak, ja mówię, że kompromis jest najważniejszy, on służy i nam, i wykonawcy. Też nie zapominajmy, że jednak regulacje prawne, które tutaj jasno mówią, że jak nawet zawieramy umowę, to powinniśmy dążyć do tego, aby tę umowę zrealizować. I ten obowiązek ciąży także na inwestorze, ale również i na wykonawcy.
1: Ten sam wykonawca realizuje UNERW na ulicy 3 Maja. Realizuje to, nie wiem, czy to jest dobre i odpowiednie w tej chwili słowo, bo niewiele się tam w ostatnim czasie dzieje.
2: No, niewiele się dzieje. Była rozmowa z wykonawcą. Wykonawca przedstawił nam swoje tłumaczenia. Mamy swoje zdanie na ten temat. Wiemy, że na początku pojawił się problem oczywiście z drzewami, o których stan był każdy, no, wykonawca był zatroskany. Przebadaliśmy te drzewa. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o ich żywotność. I z tego, co widzimy, to powstało kilka problemów, jeżeli chodzi o sieć, ale miejmy nadzieję, że tutaj też prace będą zintensyfikowane, tak jak na zielonych terenach Śródmieścia.
1: Czyli myślicie, że trochę jest też tak, że właśnie te zielone tereny Śródmieścia, które wymagały w tym momencie rzucenia wszystkich sił na nie, tak? Zatrzymało 3 maja?
2: Podejrzewamy, aczkolwiek tutaj tłumaczenia wykonawcy są inne. No i jest w czasie, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ma czas do końca października, jeżeli chodzi o realizację i uważa, że jest w terminie. Ma zamknięty oczywiście pierwszy etap, drugiego etapu nie otwiera, czyli tego na odcinku od ulicy Żabiej do Starego Rynku i nie będzie zgody na prowadzenie prac na tym odcinku, dopóki nie zakończą się prace na odcinku
1: od pracowności. Możemy być tego pewni, my
2: tak,
1: mieszkańcy.
2: Tak, nie wyrazimy zgody na to, żeby wszedł dalej i rozkopał nam dalszą część ulicy 3 Maja, nie kończąc tego pierwszego odcinka, tylko pierwszego etapu.
1: No czyli... to nie mogę nie zapytać w tym momencie, czemu wyraziliście zgodę na ten drugi etap, kiedy się nie zakończył pierwszy, bo z tego co kojarzę, to miało być tak, że no dopiero po zakończeniu pierwszego etapu będzie drugi, tymczasem mamy chyba dwa etapy.
2: Dwa etapy, znaczy ja wytłumaczę tak, że pierwszy etap, który został rozkopany, czyli jest uporządkowanie terenu, wywiezienie gruzu, wykonanie podbudowy, później jest pierwsze prace, które są związane z przebudową, tak? Czyli podbudowa, ewentualnie jakieś porządkowanie sieci, elektryka, ale w tym czasie, jeżeli chodzi o drugi etap, wykonawca ma prawo dokonywać rozbioru, czyli powiem tak, tutaj już wykonywać prace na bieżąco budowlane, czyli związane z realizacją już przebudowy ulicy, a na drugim etapie rozbiórkowe, tak? Czyli rozbiórkuje, przygotowuje sobie plac budowy, stąd po prostu ma jakby te dwa duże odcinki zajęte. I tutaj za bardzo nie można było powiedzieć, że skończysz pierwszy etap, czyli etap od Placu Wolności do ulicy Piekarskiej, dopiero ci wpuścimy na drugi etap, dlatego że no, tak harmonogram prac przewidywał, że pierw rozbiera, pierwszy etap wchodzi z maszynami, ale już drugi w tym czasie też sobie rozbiera, przygotowuje sobie po to realizację, tylko my widzimy teraz, że rozebrał wszystko, a nie realizuje prac na pierwszym odcinku.
1: Tak?
2: No i to najbardziej denerwuje, nie tylko nas.
1: Uczestniczących,
2: tak, no bo to
1: gdyby coś się działo, cokolwiek to nie byłoby.
2: Myślę, że tak, tak, a tutaj jednak ta współpraca z tym wykonawcą no, jest dosyć chłodna, no stąd też u nas wizyta przedstawicieli już z Warszawy, wykonawcy i deklaracja tutaj współpracy jakby z przedstawicielami już z Warszawy, firmy Bazola.
1: Dobrze, to teraz może lepsze informacje w kwestii mieszkalnictwa. We Włocławku kolejne mieszkania będą powstawały, to i tak pewnie nie zaspokoi potrzeb Włocławian, bo widać, że są one co dziwo, mimo właśnie tego, że mieszkańców ubywa bardzo duże, bo mieszkań na sprzedaż i ceny tych mieszkań jakby o tym świadczy. świadczą?
2: Świadczą oczywiście i mieszkania, które są budowane przez deweloperów, ale także te nasze. No teraz ostatni, który nabór jest, trwa, znaczy zakończył się, na Brzeską został zakończony. Teraz na Maślaną na te 23 lokale. Za chwilę będzie też nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale i pewnie następne w kolejności będą lokale, które wybudujemy na ulicy Tumskiej a 3 Maja, ulicy Cygance. Do tego planujemy budowę 4 bloków i prawie blisko 200 mieszkań na ulicy Cienistej, bo są tam 4 bloki, a także dalszą przebudowę w ramach rewitalizacji kamienicy 3 Maja. To będzie kamienica 3 Maja 14, 16 oraz 22. Jest to faktycznie trochę dziwne, że to zapotrzebowanie na te mieszkanie jest tak duże, a mieszkańców ubywa, co nas bardzo dziwi.
1: Analizowaliście to jakoś?
2: Widzimy też, że dużo mieszkańców wyjeżdża jakby za komfortem, tak? Czyli zamieszkiwanie, czyli jednak sobie budować domki tutaj w obszarze, no bo jak patrzymy, gdzie ci mieszkańcy migrują, to jest to głównie gmina Miasto Włocławek, gmina Fabianki, tam tych mieszkańców przybywa, a u nas ich ubywa.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
2: Dziękuję również.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
1: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki

0: sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chwilami chmurzyć i może przelotnie padać. Lokalnie także burze. A na termometrach maksymalnie na Pomorzu od 18 do 20 stopni, na zachodzie do 22, a na południowym wschodzie do 26.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
4: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM. W końcu.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
3: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
2: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
3: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo, no i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
2: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
3: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to to, o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
2: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
3: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii. Starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, no alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczyniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
2: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
3: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisane data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów. Tak,
2: właśnie,
3: tak się
2: tak.
3: Właśnie zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
2: Dziękuję Pani pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
3: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507-212-155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Miasteczko dla dzieci stanęło w gminie Lubanie oraz trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W weekend w naszym regionie organizowany był szereg imprez z okazji Dnia Dziecka. W Lubaniu miasteczko dla dzieci stanęło na terenach przedszkola podstawowej. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji. Mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.
3: Z myślą o mieszkańcach właśnie organizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy. Dzień Dziecka jest właśnie taką okazją. Zapraszamy wtedy wszystkie dzieci z gminy Lubanie do wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które jak zawsze przygotowujemy dla naszych dzieci. To jest właśnie kolejka elektryczna, dmuchane zjeżdżalnie, karuzela jest w tym roku. Będzie wiele animacji, będzie wiele konkursów przeprowadzonych z nagrodami, będzie malowanie twarzy, buziek, więc myślę, że to jest takie, największe to są atrakcje dla dzieci, one to kochają, lubią i bardzo dobrze się przy tym bawią.
2: Gmina Lubanie stawia na młodych. Przykładem jest chociażby otwarty 2 lata temu park rozrywki w Probostwie Dolnym. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieciaków cieszyła się kolejka. Młodsi chętnie bawili się dmuchanymi bańkami. Nie brakowało również chętnych do dmuchańców. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Wdrwania.
5: Dmuchance, no i coś jeszcze.
2: Czy uważacie, że takie imprezy są potrzebne?
4: Tak, tak.
2: A czy jest coś, na co najbardziej czekacie?
4: Ja czekam na kolegów, żeby się z nimi pobawić.
5: Ja tak samo.
2: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka może?
4: Ja tak.
2: A co to było?
4: Pod koszulkę tą i kilka jakichś rzeczy jeszcze.
5: Ja jeszcze nie, bo ja zostanę dopiero na Dzień Dziecka.
2: A czy jest coś, co byś chciała dostać najbardziej?
5: Nową poduszkę, nowy zegarek na przykład, nowy pokój na przykład i nowe zabawki.
2: Dzieciom, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym, życzymy mnóstwa szczęścia, uśmiechu na twarzy i radości. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
6: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
2: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zliczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana. Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: pierwszy krok. Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocław. Po polsku.

Noś, kiedy nie mam ochoty na nic, bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś ze mną Małgorzata Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, powiedz, bo od całkiem niedawna prezesujesz stowarzyszeniu, ale samo stowarzyszenie jest bardzo już wiekowe. Pierwsze grupy kobiet takie wsparcia spotykały się ze sobą w latach już 90., więc jakby stowarzyszenie ma długą historię i cele jego, mimo zmieniających się członkiń, prezesur, nie zmieniły się. Króciutko o tych celach najważniejszych.
2: Tak, oczywiście. Cele są generalnie te same. Pomagamy sobie wzajemnie, wspieramy się, dbamy o swoje zdrowie, o swoją profilaktykę, budujemy mosty międzypokoleniowe, otwieramy się na teraz coraz częściej, otwieramy się na młode dziewczyny, młode kobiety, które są dotknięte tą chorobą.
1: Właśnie, nowotwór piersi to już nie choroba kobiety w wieku 50+, ale coraz młodsze dziewczyny okazuje się, że potrzebują takiej pomocy.
2: Tak, z tego co wiem, w onkologii w Bydgoszczy roczniki 90+ są diagnozowane kilka razy w ciągu dnia. Jest to potworne, bo jak ja zaczęłam się leczyć 3 lata wstecz, to 90 roczniki były diagnozowane co kilka dni, a dzisiaj jest ich kilka w ciągu jednego dnia.
1: Ogromną rolę w pracy w stowarzyszeniu, oprócz takiego wzajemnego wsparcia, dzielenia się doświadczeniami bardzo trudnymi, przecież ta choroba trwa i leczenie do najprzyjemniejszych nie należy, to ja tak delikatnie o tym powiedziałam. Dajecie dowód na to, że ona, ta choroba nie jest śmiertelna, że można z nią żyć, mało tego uśmiechać się, ale ważna jest też profilaktyka, prawda? I to jest też taki główny z celów Amazonek.
2: Oczywiście, profilaktyka jest kluczowa w sytuacji, kiedy być może myślimy o tym, że może coś nam grozić. Jeżeli same nie będziemy o siebie dbały, nie będziemy badały się, to jest bardzo istotne samobadanie piersi, które powinno być przez nas robione. My kobiety powinniśmy to robić najrzadziej raz w miesiącu i to w określonym dniu cyklu powinniśmy badać swoje piersi. My albo nasz partner, tak, ktoś, kto dobrze zna nasze ciało. Oczywiście mówimy tutaj o profilaktyce takiej specjalistycznej, lekarskiej. To najrzadziej robimy wszelkiego rodzaju badania w zależności ile mamy lat, czy to USG, czy mamografię piersi. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Profilaktyka, czyli dbanie o
1: członkinie stowarzyszenia.
2: Oczywiście uczymy, mamy świetną tutaj dziewczynę Izę, która pokazuje dokładnie na fantomnie, jak badać swoje piersi, bo wbrew temu, co by się wydawało, to wcale nie jest takie proste. To w zależności od układu naszej piersi, czym pierś jest większa, tym jest jednak trudniej wyczuć, co nawet jakąś mniejszą zmianę. Więc tutaj zachęcamy czy szkoły, czy jakieś instytucje, czy zakłady pracy, żeby nas informowały, chętnie pojedziemy do nich, porozmawiamy z kobietami, pokażemy, nauczymy, jak to robić.
1: Małgosia, i teraz to, co bardzo istotne, również jak się z Wami skontaktować, kiedy macie dyżury, gdzie należy się zgłosić, szukając pomocy, wsparcia, albo chcąc się czegoś nauczyć, co może uratować w przyszłości nam życie.
2: Tak, zapraszamy Państwa Żabia 12, Centrum Organizacji Pozarządowych. Generalnie dyżury mamy zawsze co piątek od 13 do 15. Jesteśmy, prężnie działamy w internecie, mamy teraz taką jakby nową odsłonę w związku z tym, że jest nas coraz więcej młodszych kobiet. Facebook działa prężnie nasza strona internetowa. Pokazujemy się dzięki życzliwości tutaj Państwa i telewizji, i radia. Możemy mówić o nas. Numer telefonu jest podany, adres mailowy, Facebook. Możemy w każdym momencie się spotkać, kiedy komuś jest coś potrzeba, na telefon umówić się bez żadnego problemu.
1: Małgorzata Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu.
2: Dziękuję bardzo. Dobrze.
0: To jest temat na 101,4 FM. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maja Chwalińska wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
2: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
1: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica, strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. Wielka Parada Smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15

0: mieście olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz i w większości regionów burze, a najsilniejsze będą na północy. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i 26 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku.

0: Polsku. Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, te 9 rozegranych meczów.
3: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
4: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny, widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
1: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21. miejsce w rankingu WTA, a przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114. miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
5: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
6: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
1: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś słońca nie brakuje, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć. Przelotnie popada i zagrzmi, najintensywniej na północy. A na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę.

0: wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Po reklamie.

0: wiadomości. Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku.

0: się. Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Włocławek dla was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Masz kilka prostych słów.

0: Śląsku. Reklama.
1: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło.

0: wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
1: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkiego szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Mirą Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
2: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
3: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę, naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
1: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Przeważnie słonecznie, ale będą też chwile, że niebo będzie się chmurzyć, popada i zagrzmi, zwłaszcza na północy i w centrum Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
5: Po reklamie.
7: Jesteśmy po 11 niedzielne, no przedpołudnie i ostatni dzień długiego weekendu. Bardzo dużo dzieje się w naszym regionie. O tym sobie na pewno dziś sporo porozmawiamy. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
5: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
3: Po polsku.

0: Niedziela, siódmy dzień czerwca. No i zajrzyjmy sobie do kalendarza. Po pierwsze, do lata pozostało nam już tylko 13 dni. Po drugie, mamy dziś filmową rocznicę. 24 lata temu, właśnie 7 czerwca, odbyła się premiera filmu Dzień Świra. No i kochani, to nie jest komedia, to nie jest też dramat. To jest po prostu dokument.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.
5: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Moi drodzy, ja przypomnę, że dzisiaj na włocławskich bulwarach fajansowe sny, czyli koncert z mnóstwem gwiazd. Wystąpią m.in. Piasek, Kaja, Tede, Piotr Rogucki, Organek, Grzegorz Chyży i wiele, wiele więcej. I co najlepsze, udział w tym koncercie jest darmowy, bo to święto województwa kujawsko-pomorskiego. Koncert fajansowe sny dziś na włocławskich bulwarach. To też oznacza utrudnienia dla kierowców i więcej o nich porozmawiamy sobie po 12.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym

0: Na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie, na ulicach stolicy Hiszpanii, papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdów Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
1: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
0: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101,4 FM.
0: Momentami niebo będzie się dziś chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi w niemal całym kraju, a najsilniejsze burze na północy i w centrum. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin – Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
3: Po reklamie.
5: Jesteśmy po 12:00. Za moment porozmawiamy sobie o utrudnieniach dla kierowców, jakie dziś czekają tych przemieszczających się przez stolicę Kujaw. Do tego albo przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
3: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Poprawek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: Dzisiaj koncert Fajansowe Sny, dzisiaj święto województwa kujawsko-pomorskiego we Włocławku, no i dzisiaj też utrudnienia dla kierowców, na szczęście w niedzielę, więc to nie da tak mocno w kość, ale jak coś, kochani, to nie przejedziemy bulwarami w okolicach pomnika ludzi pracy. Utrudnienia spotkamy też na Bechiego, a o koncercie będziemy jeszcze oczywiście wspominać.
1: Reklama. Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.
4: Polsku.

Moi drodzy, wspominałem o święcie województwa kujawsko-pomorskiego, ale dziś w stolicy Kujaw dzieje się zdecydowanie więcej. Między innymi finał Międzynarodowego Festiwalu Organowego we Włocławku, we Włocławskiej Katedrze. Koncert finałowy dziś o godzinie 19 we Włocławskiej Katedrze wystąpi dr Jarosław Tarnawski z Poznania wraz z orkiestrą symfoniczną. I wstęp na ten koncert jest bezpłatny.

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
2: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
1: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej cztery zostały ranne. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kohaf Yair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
3: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
1: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju przelotny deszcz może też zagrzmieć najbardziej intensywnie na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
6: Bardzo ciekawe spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu we Włocławku, we Włocławskiej Bibliotece. Gdzie konkretnie, z kim, o tym więcej za moment. Jesteśmy po 13:00. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie.

0: Moi drodzy, bardzo ciekawe spotkanie w przyszłym tygodniu we Włocławskiej Bibliotece, konkretnie w tej głównej przy ulicy Warszawskiej, tam w sali kameralnej 11 czerwca o godzinie 18 spotkanie z Łukaszem Nowickim, posiadaczem chyba najlepszego głosu w Polsce, a także aktorem filmowym i teatralnym, lektorem oczywiście, prezenterem telewizyjnym i człowiekiem z naszym regionem związanym, bo to przecież syn Jana Nowickiego. Spotkanie z Łukaszem Nowickim w Bibliotece Głównej we Włocławku 11 czerwca o 18. Wstęp jest bezpłatny.
1: Reklama.
2: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level Up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie.

Tradycyjnie sprawdzamy, gdzie na drogach Włocławka spodziewać się utrudnień. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że nie przejedziemy Królewiecką przez Duńskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku, rogiem Jagiellońskiej i Traugutta. No, utrudnienia spotkamy także oczywiście na Moście Stalowym czy na 3 Maja, konkretnie na skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zwężone są natomiast Wodociągowa, Energetyków przy Hutniczej, Noakowskiego, Zielna, Chmielna oraz Maślana.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: weekendu, co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
1: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
2: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
0: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
3: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
0: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najgwałtowniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
5: Po reklamie.
8: Kochani, przyszły tydzień to naprawdę dużo ciekawych wydarzeń w naszym regionie. W Brześciu odbędzie się Young Brześć Festival. Kiedy, kto wystąpi, o tym więcej za moment.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: Kochani, już w przyszłym tygodniu, konkretnie to w kolejną sobotę, 13 czerwca w Brześciu odbędzie się Young Brześć Festival. To wszystko na terenach w Starym Brześciu, tam gdzie odbywa się chociażby Święto Żuru Kujawskiego, a wystąpią Grzechu, Kaczorek, Dresscode, Zetu. Będą też sety DJ-skie. To wszystko w kolejną sobotę od godziny 17 w ramach Young Brześć Festival.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
3: Uwaga, we Włocławku grasują złodzieje podszywające się pod pracowników administracji. W dzielnicy Południe pewna 81-letnia mieszkanka Włocławka wpuściła mężczyznę, który przedstawił się właśnie jako człowiek, który ma sprawdzać instalacje w mieszkaniu. Gdy wyszedł, kobieta zorientowała się, że padła ofiarą kradzieży i zniknęła jej biżuteria. Mężczyzna zapukał do drzwi, powiedział, że jest pracownikiem administracji, musi sprawdzić instalację wodną. Kobieta wpuściła go do środka, a mężczyzna polecił jej, aby poszła do toalety i spuszczała wodę. Dlatego, kochani, porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami, ostrzeżcie ich, bo takie rzeczy nie są czymś niecodziennym. Niestety. Za moment wracamy do grania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż

0: kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Chwilami niebo się chmurzy i z tych chmur może wszędzie przelotnie popadać deszcz. Do tego niewykluczone burze, najsilniejsze na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: Co robisz?
4: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
3: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
4: Serio? A co z serwisem?
3: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
4: Brzmi dobrze.
3: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
4: To mnie przekonałeś.
3: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
2: Po reklamie.
5: Jesteśmy po 15:00, moi drodzy, we Włocławku ruszyły kolejne konsultacje społeczne. Tym razem ratusz się pyta o zieleń. Więcej szczegółów za moment. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie. Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.

0: Moi drodzy, czy we Włocławku ma być więcej zieleni, drzew, ławek, w których miejscach trawa jest koszona za często, za rzadko? Ratusz się pyta o zdanie. Ratusz pyta się ciebie o zdanie. Na platformie konsultacji społecznych Urzędu Miasta Włocławek pojawiła się nowa ankieta dotycząca właśnie zarządzania publicznymi terenami zieleni. Więc jeżeli masz jakieś przemyślenia na temat zieleni u ciebie na osiedlu albo we włocławskich parkach, no to śmiało zajrzyj na stronę ratusza i napisz, jak sobie wyobrażasz zmiany na lepsze. A my za moment zagramy mnóstwo najlepszych hitów. Zostań na najlepszej fali w regionie.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: Moi drodzy, ja przypomnę, że jeżeli ktoś jest fanem muzyki pop, to oczywiście mnóstwo dzisiaj koncertów w ramach wydarzenia Fajansowe Sny, czyli Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale jeżeli ktoś lubi zupełnie inne brzmienia, to w Katedrze finał Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Dziś koncert na tych cudownych katedralnych organach i uwaga, z Towarzystwem Orkiestry Symfonicznej. Początek o 19:00, udział jest darmowy.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu, na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
2: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
1: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował

0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Przelotny deszcz i burze możliwe w całym kraju. Najsilniejsze mogą być na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
3: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
4: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie.
5: Jesteśmy po 16, nie zatrzymujemy się nawet na sekundę i gramy. Gramy oczywiście mnóstwo wyśmienitych przebojów, ale będziemy też mówić o tym, co w naszym regionie. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Kochani, ja przypomnę, że dziś święto województwa kujawsko-pomorskiego na włocławskich bulwarach będzie się działo, będzie koncertowo. Wystąpią chociażby Tede, Piotr Rogucki, Kaja, Grzegorz Chyży, Andrzej Piasek, Piaseczny i wiele, wiele więcej gwiazd polskiej muzyki. Udział w tym koncercie jest darmowy. A to, przyznacie, bardzo uczciwa cena.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Dużo dziać się będzie w przyszłym tygodniu w stolicy Kujaw. Na przykład Galeria Sztuki Współczesnej świętuje swoje 50-lecie. Z tej okazji odbędzie się wernisaż wystawy Nierzeczywistość. Ekspozycja została przygotowana w ramach obchodów 50-lecia Włocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej. Na wystawie pokazane zostaną wybrane dzieła ze zbiorów instytucji. Będą to prace wykonane w różnych dziedzinach artystycznych, od malarstwa przez grafikę i rysunek po kompozycje przestrzenne. Wystawa pokazuje, jak ważną częścią działalności galerii są jej zbiory. Tworzą je dzieła artystów z Włocławka, spoza miasta, z różnych regionów Polski, pokazujące różnorodność współczesnej sztuki. Wernisaż w najbliższy piątek, w kolejny piątek, oczywiście w Galerii Sztuki Współczesnej.
1: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OO we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. NPWiK Spółka z OO we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: kilkanaście minut do 17. Punktualnie o tej godzinie oczywiście usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata, a następnie mnóstwo grania i zero gadania. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, do jutra, cześć.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia@bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zderzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 70C4 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
2: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
1: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie

0: Wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfekt, Autobiografia, Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę, Malinowy król.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Do wieczora w całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najsilniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
1: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
3: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
2: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
3: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
2: No co, chodzimy do gry?
3: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską. Na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
2: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
3: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
1: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a

0: a Polka była w 114.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Do wieczora burze możliwe na północy, w centrum i miejscami na południu. Jutro popada przede wszystkim na północy i miejscami w centrum, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37 przez 39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37 przez 39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie.

0: i ja.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie.
2: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zwłoki polskiego wspinacza odnalezione w słowackich Tatrach. Na drogach coraz większy ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Sztab Maji Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na Wimbledon. Miriam Lipińska. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Wczoraj 25-latek wspiął się na szczyt, skąd wysłał rodzinie zdjęcie. Potem kontakt z nim się urwał. Słowackich ratowników zaalarmowali toprowcy. W akcji poszukiwawczej wykorzystano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Zwłoki wspinacza odnaleziono dziś rano. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Ich szczyt dopiero przed nami. Turyści odpoczywali m.in. nad morzem czy w górach i właśnie m.in. na tych trasach są zatory. Korek na autostradzie A1 przed bramkami wyjazdowymi w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Zatory też na Zakopiance w stronę Krakowa. Dlatego policjanci apelują do kierowców.
2: Panuje wzmożony ruch, dlatego policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. I pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
1: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Mundurowie apelują też, by nie odkładać powrotów na ostatnią chwilę. KO i Nowa Lewica przedstawią jutro swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Niewykluczone, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie. A dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu, bezpartyjna Grażyna Zofia Świat, Bartosz Boheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
3: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
1: Mówi menedżer Polki Piotr Szczypka. W jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Do wieczora na północy i w centrum możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu. Popada w tych regionach także jutro, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach. Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
2: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
3: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych, cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
4: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
5: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
4: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
1: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przelotny deszcz na północy i miejscami w centrum. W pozostałych regionach padać nie powinno. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
7: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIKS 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach. Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
2: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
3: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych. Cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
4: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
5: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
4: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
1: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przelotny deszcz na północy i miejscami w centrum. W pozostałych regionach padać nie powinno. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach. Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
2: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
3: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych. Cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
4: Jest naprawdę gdzie odpocząć. Dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
5: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
4: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
1: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przelotny deszcz na północy i miejscami w centrum. W pozostałych regionach padać nie powinno, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.